i zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy plecę.

for us and ourselves.

Mamy dzisiaj piątek, 11 dzień września i 254 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jacek, Dagma i Prota, ale także Jan, Felik, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenta, Aisza, Bonaventura, Diomedes, Hiacynt, Krzesław i Pafnucy. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Przypominam, że również dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Dzień Pamięci jest obchodzony, no w końcu mamy 11 września. No i informacje klubowe, a skoro tak, no to mam dla Was kilka propozycji na pewno bardzo, ale to bardzo atrakcyjnych. Jeżeli byście chcieli dzisiaj posłuchać Katarzyny Pakosińskiej, to będzie w ośrodku Ruczaj od godziny 18 występowała. Natomiast generalnie proponuję Wam koncert nie byle jaki, bo koncert w Operze Krakowskiej, koncert dla Piotra S. Koncert, który rozpocznie się już w sobotę o godzinie 18, przypominam, Opera Krakowska na ulicy Lubicz, a będzie to okazja do wysłuchania praktycznie całego składu zespołu Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo piękny koncert poświęcony Piotrowi Skrzyneckiemu. Zapraszam serdecznie. Informacje bieżące. Ja chciałbym przypomnieć, że ruszył już nabór do otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej. Program będzie realizowany od 16 października do 29 stycznia. Ponad 100 godzin wykładów, zajęć praktycznych. No i przy okazji oczywiście możliwość porozmawiania z fotografikami, pracownikami Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i Film Akademia, także Politechniki Krakowskiej i członkami Polskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, bo właśnie oni będą prowadzili zajęcia. Sam program przygotowany jest dla osób zainteresowanych fotografią w różnych aspektach, fotografów chcących uzyskać swoje umiejętności, pogłębić dotychczasową wiedzę, ale także dla początkujących pasjonatów. A zapisy prowadzone są w Krakowie na ulicy Kanoniczej 1 w budynku Politechniki Krakowskiej, pokój 107. Zapraszam oczywiście do udziału. No i kino, moi drodzy, skoro tak, no to myślę, że dobrą propozycją dla osób, które chciałyby się wybrać do kina w najbliższych dniach, będzie na przykład na to obejrzenie filmu Totalna Magia. Film do obejrzenia jak najbardziej premierowo już dzisiaj, na przykład o godzinie 17.25, ewentualnie w sobotę o godzinie 17.25 i 20.20. A film z doskonałą obsadą, no bo Sandra Bullock, Nicole Kidman, Diane West i Stoka Channing występują, a tutaj mowa jest o wielopokoleniowym rodzie czarownic, które chcą zdjąć klątwę. Czy im się to uda? No cóż, macie szansę zobaczyć na własne oczy. W kinach, w multikinie, 17.25, dzisiaj i jutro. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta jest po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą atmosferę, dobrą muzykę, ciekawe rozmowy. To wszystko w ramach Radia Nowinki. A przy okazji, jeżeli są osoby, które chciałyby ewentualnie spróbować swoich sił w realizacji czy produkcji radiowej, oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych, no bo w końcu Radio Nowinki to nie tylko dla Was, ale również Wy. Jednym słowem, zapraszam do słuchania i udziału w prowadzeniu programów.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Po tej stronie Tomasz Kapuśniak, a witam Was serdecznie w programie Inżynierskie Historie. A dzisiaj, moi drodzy, będziemy mówili o betonie. Beton, no cóż, no politycznie rzecz ujmując, to wiadomo, co to znaczy, a technicznie, no to w zasadzie każdy wie, no trochę cementu, trochę żwiru, trochę piachu, trochę wody, no i w zasadzie mieszanka gotowa. No ale czy takie proste to jest, jakby się mogło wydawać? No nie do końca. Zresztą beton nie jedno ma imię, no bo różne rzeczy z niego można było robić. Budynki, no to znamy, konstrukcje oczywiście znamy. A swoją drogą to nawet jednostki pływające z betonu są wykonywane. W czasie wojny Niemcy na przykład wybudowali statki, a w trochę późniejszym okresie nawet studenci naszej uczelni no dwukrotnie podchodzili do problemu stworzenia jednostek pływających skonstruowanych z betonu. Co prawda chodziło już tutaj oczywiście o pewne specyficzne, że tak powiem, już odmiany gatunkowe betonu, ale nie zmienia to faktu, że cały czas mówimy o czymś, co w zasadzie znamy.

No właśnie, co wiemy na temat historii betonu? Okazuje się, że beton, czyli sztuczny kamień, jakbyśmy to określili według starożytnych, był używany już w starożytności. Najpierw znano go w Asyrii, a potem używano w starożytnym Rzymie. Zresztą już od czasów Republiki, bo około 200 naszą erą zaczęto właśnie tam to stosować dosyć intensywnie. Co prawda tamten beton różnił się troszeczkę od betonu współcześnie użytkowanego, no bo była to mieszana generalnie piasku, drobnych kamieni, no i zaprawy wapiennej. Chociaż też trzeba zaznaczyć, że Rzymianie na przykład dodawali do niego popiołów wulkanicznych, co powodowało, że był to materiał nad wyraz odporny, jeżeli chodzi o oddziaływanie wody, po prostu nie przepuszczał jej. Współczesne betony, no, żeby osiągnąć taki status, muszą mieć dodatkowe materiały użyte do jego komponowania. Jednym słowem, tak to mniej więcej wyglądało. Później długo o tym betonie nie zapominano, no bo konstruowano coraz dziwniejsze rzeczy. No bo dość powiedzieć, że akwedukty rzymskie, niektóre działają nawet do dzisiaj, to też trzeba podkreślić. No a poza tym w latach 118-125 naszej ery została z betonu wykonana kopuła Panteonu. Mówię o tym akurat nie bez kozery, no bo ta kopuła miała 43 metry średnicy, ponad 43 metry. I co więcej, jest to beton lany. Podkreślam to o tyle, że jest to chyba do tej pory największa konstrukcja betonowa wykonana właśnie z betonu lanego. Nie żelbetonu, nie konstrukcji wzmacnianej. Tą, którą akurat stosujemy w tej chwili. Można było oczywiście odnosić do paru innych rzeczy, ale jest to na pewno jeden z takich przykładów niewątpliwie wykorzystania akurat zalet właściwości betonu w starożytności. Co istotniejsze, ta kopuła dotrwała do dnia dzisiejszego. Mniej znanym, albo może inaczej, znanym bardzo, ale niewiązanym z tym przykładem jest chociażby Hagia Sofia, czyli w tym momencie budynek znajdujący się w dzisiejszym Stambule. O tym akurat wspominam dlatego, że te konstrukcje oczywiście były znane, używane już w starożytności na początku średniowiecza, natomiast później o betonie zapomniano, to znaczy inaczej, stosowano akurat różnego typu zaprawy, bo nawet na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu fundamenty kościoła na Ostrowie Jedlińskim właśnie z niego były wykonane. Natomiast, jeżeli chodzi o właściwości konstrukcyjne, no cóż, o tym niewątpliwie zapomniano. Długo nie wiedziano, z czego to było wykonywane, ale później oczywiście beton niejako został odkryty na nowo. I dość powiedzieć, że w momencie, kiedy powstał tak zwany cement portlandzki, no to w tym układzie zaczęto stosować ponownie beton. Generalnie też należałoby chyba powiedzieć, że beton jako taki został na nowo, że tak powiem, opatentowany w początkach wieku XIX, chociaż trzeba przyznać, że już wcześniej, bo w połowie wieku XVIII wykonana tą metodą została pewna latarnia morska, to też należałoby chyba mocno podkreślić.

No właśnie, został beton odkryty na nowo. No oczywiście należałoby jeszcze podwiedzieć, że później zaczęto już w tym momencie rozwijać te technologie, bo oczywiście pojawiały się żelbetony, czyli beton wzmacniany ze zbrojeniem, który oczywiście odznaczał się znacznie lepszymi właściwościami mechanicznymi. Natomiast nie można zapominać o jednej rzeczy, bo zaczęto stosować beton, powstawały coraz nowe konstrukcje, ale niejednokrotnie już po kilkudziesięciu latach te konstrukcje, no powiedzmy, ulegały zmęczeniu, trzeba było je niszczyć i tak dalej, a konstrukcje rzymskie, też betonowe konstrukcje rzymskie mające ponad 2000 lat, czy około 2000 lat, nadal stały i nadal były w pełni funkcjonalne. No i tutaj zaczęły się dylematy, z czego to wynikało. No i naukowcy podchodzili do tego, no prawie że jak pies do jeża, raz z jednej, raz z drugiej strony, ale nie mogli zgłębić tego problemu.

Przed chwilą, mówiąc o składzie betonu tego starożytnego, wspomniałem o tej specjalnej domieszce, którą akurat była tam stosowana, czyli te popioły wulkaniczne, czyli tak zwana pukolana. I właśnie temu dodatkowi przypisywano właściwości betonu, a w zasadzie jego trwałość, niezawodność i możliwość wykorzystywania na dłuższą metę oraz to, że te konstrukcje rzymskie nadal funkcjonują. Tak jak powiedziałem, na pewno dodatek akurat wspomnianego popiołu wulkanicznego powodował to, że były to materiały, które były nad wyraz odporne na powstawanie, akurat na przeciekanie i wilgoć. W związku z tym konstrukcje, które były z niego wzniesione, jak najbardziej się sprawdzały i funkcjonują do dzisiaj jako, no powiedzmy, takie elementy infrastruktury rzecznej, wodnej, no bo najlepszy przykład to są akwedukty rzymskie, które w niektórych przypadkach akurat funkcjonują do dzisiaj. No ale coś się nie zgadzało.

No właśnie, co się nie zgadzało? No, bo cały czas znajdowano akurat w tym betonie rzymskim, w zasadzie próbkach, które były pobierane, ślady wapienia. No, generalnie początkowo zakładano, że to po prostu jest efekt pewnych niedoróbek, błędów technologicznych, no bo sprawiało to wrażenie, powiedzmy, niechlujnie, źle mieszanych, że tak powiem, mieszanek, które w efekcie po prostu krystalizowało się wapno i powstawało coś, co powiedzmy we współczesnym betonie byłoby raczej uznane jako poważny błąd czy niedoróbka. No i tak akurat cały czas do tego problemu podchodzono. Nie można było odszukać, że tak powiem, jakiegoś, znaleźć odpowiedzi, która byłaby, powiedzmy, wiążąca. Zresztą ta wiedza, ta tajemnica inspirowała naukowców do prowadzenia badań przez całe dziesięciolecia. I ta szczególnie zagadkowa była wytrzymałość konstrukcji betonowych narażanych na wyjątkowe trudne warunki, czyli te, które właśnie o których mówiłem, w sąsiedztwie wilgoci, doki, kanały ściekowe, faluchrony, no i budowle wniesione w miejscach aktywnych sejsmicznie, no bo też trzeba przyznać, że budynek, znaczy kopuła Hagia Sofii znajduje się na terenie aktywnym sejsmicznie, no oczywiście Rzym też jest nawiedzany przez trzęsienia, ale słabsze niż na przykład Turcja, czego mamy przykład w tej chwili. No i szukano rozwiązań akurat, które byłyby podpowiedzią do tego, co było wyznacznikiem tej wytrzymałości betonu. No i tak jak wspomniałem, przez wiele, wiele, wiele lat uznawano, że prawdopodobnie była to właśnie kwestia tej pucolany, czyli popiołów wulkanicznych, które miałyby umożliwić, że tak powiem, właśnie te super właściwości.

No ale niedawno, dopiero w sławnym MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, tudzież kooperacji z Harvard University i innych laboratoriów, które były powiązane we Włoszech i Szwajcarii, zaczęto odkrywać zdolności starożytnego betonu do regeneracji. To akurat nie wyjaśniało, dlaczego akurat pucolana miałaby akurat taki wpływ. No i tutaj pojawiła się kolejna zagadka, bo jeżeli nie to, to co? No i zaczęto odszukiwać coraz nowsze dane, dokonywać próbki coraz niższych pokładów tego betonu z różnych miejsc. No i w każdym z tych przypadków zaczęto dopatrywać się czegoś, co było niesamowicie zaskakujące. Otóż okazuje się, że na przykład struktury betonowe, które są współcześnie wykonywane, jeżeli są narażone na duże wibracje, czyli na przykład sejsmikę i tak dalej, no to one po prostu pękają, no i stąd wynika, powiedzmy, ich obniżona trwałość. Natomiast w przypadku betonu rzymskiego okazało się, że nie do końca, bo odkryto coś, co było niesamowicie zaskakujące. Otóż ten rzymski beton ulegał samoleczeniu.

samoleczenie betonu no, brzmi jak patent na niezniszczalne konstrukcje. No, w pewnym sensie oczywiście tak było. No i właśnie wtedy zaczęto wiązać akurat te właściwości rzymskiego betonu właśnie z tymi kryształami wapiennymi, wapieniami, które w betonie się pojawiały. Tak jak powiedziałem, pierwotnie uznawano, że w zasadzie lekceważono obecność akurat tych drobinek wapienia, ponieważ uważano, że jest to uboczny skutek właśnie niedbałego mieszania masy betonowej, no, a ewentualnie niskiej jakości surowców. No i właśnie tutaj zaczęto dopatrywać się, że właśnie te wapienne okruchy dają betonowi zdolność samoleczenia, czego wcześniej nie dostrzegano albo ignorowano.

No i właśnie te okruchy, wapienie, które znajdowano w rzymskim betonie, zaczęto w tym momencie poddawać analizie, skąd się tam wzięły i co za tym idzie. No i tutaj zaczęto dochodzić do wręcz niesamowitych wniosków, bo dotychczas przyjmowano za pewnik, że do betonu Rzymianie używali wapna gaszonego. Chodzi o to, że jeżeli wypali się wapień, uzyska się wapno, czyli no, w tej chwili już cement również się uzyskuje w podobny sposób. W skrócie, że tak powiem ujmując, bo to już wchodzimy w szczegóły ściśle technologiczne. W każdym razie to palone wapno zalewa się wodą, no i później jak ono już dojdzie do siebie, no to bierzemy, mamy taką papkę, którą dodajemy do betonu i wszystko jest ok. Okazuje się, że prawdopodobnie do betonu Rzymianie dodawali jednak nie wapna gaszonego, tylko wapna palonego. W efekcie, jeżeli wykonywana była mieszanka, tam zachodziła reakcja egzotermiczna, czyli po prostu to gaszenie, że tak powiem, niejako w obrębie struktury betonowej. Mieszanka była cieplejsza, to jest jedna, te reakcje wszystkie zachodziły, ale co istotniejsze, nie proporcje były tak dobrane, że nie w wyniku tych reakcji nie wiązane były, że tak powiem, wszystkie zasoby tego wapna. To wapno częściowo zostawało w strukturach betonu. I co więcej, w momencie, kiedy pojawiały się kolejne zjawiska, czyli powiedzmy jakieś mikropęknięcia spowodowane sejsmiką, wibracjami, czy ewentualnie no, jakimiś innymi czynnikami, w momencie, kiedy dostawała się odrobina wilgoci, dostawała się odrobina powietrza, niejako te drobiny wapnia ponownie zaczynały reagować najprawdopodobniej i w efekcie ten beton, że tak powiem, ulegał samoregeneracji.

No, przy okazji oczywiście pojawia się jeszcze jedna kwestia, o której nie można pamiętać, no bo w przypadku konstrukcji betonowych, zwłaszcza tych wielkich konstrukcji betonowych, biorąc pod uwagę, że tak powiem, technikę wykonywania odlewów i tak dalej, zaczyna być istotne, aby zachować odpowiedni rytm wykonywania tych odlewów. Dodatkowym efektem stosowania wapna palonego było to, że po prostu było to masa betonowa, która miała, no powiedzmy, troszeczkę odmienną strukturę i właściwości niż taka, którą byśmy użyli z wapnem gaszonym, ponieważ była to produkcja, reakcja zachodząca na gorąco. Co więcej, powstawały tam akurat również i związki, które w normalnych warunkach by nie występowały. A co więcej, również to podgrzanie materiału betonu powodowało, że wiązał on się troszeczkę szybciej i pozwalał budować, przyspieszyć, że tak powiem, proces odlewania kopuł, co miało akurat kolosalne znaczenie dla, powiedzmy, tempa prac z jednej strony, a równocześnie umożliwiało w tym momencie wykonywanie naprawdę dużych konstrukcji właśnie tą metodą. No i te reakcje, które powodują, że rekrystalizacja węglanu wapnia następowała w wyniku akurat dodatkowych pęknięć i tak dalej, no w reakcji również ze wspomnianym popiołem wulkanicznym właśnie powodowało powstawanie leczenia, czy w zasadzie zaleczania tych ubytków, które w takiej konstrukcji betonowej powstawało. Dość powiedzieć, że właśnie w czasie eksperymentów zespołom badawczym udało się stworzyć próbki betonowe,

mieszanego na gorąco, zarówno według starożytnej, jak i współczesnej receptury, i doprowadzili do pękania, a następnie przez pęknięcia wpuścili wodę. No i w ciągu 2 tygodni pęknięcie całkowicie się zagoiło i woda nie mogła już przepływać. Identyczny kawałek betonu wykonany bez udziału wapna polonego nigdy się nie zagoił, a woda wciąż przepływała przez próbkę. Jednym słowem, to zjawisko zostało odkryte. A to oznacza, moi drodzy, że tego typu konstrukcje, jeżeli byśmy zaczęli je stosować w tej chwili przy podobnych zasadach, mogłyby wpłynąć na po pierwsze wydłużenie okresu użytkowania budynków, ale co też nie jest bez znaczenia i na co zwraca się ostatnio uwagę, stosując akurat wydłużone okresy używania obiektów, można doprowadzić do sytuacji, kiedy po prostu znacznie mniej betonu czy innych materiałów tego typu się będzie zużywało. A skoro mniej się pali cementu, wapna i innych materiałów, mniej się zużywa energii, mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Jednym słowem, wychodzi na to, że stosując te starożytne rozwiązania, czasami udaje nam się znaleźć lek na to, aby polepszyć również właściwości materiałów stosowanych współcześnie. Jednym słowem, beton, który znamy, może się okazać czymś, co dopiero poznamy.

Za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, który go zrealizował, poprowadził, a ze swej strony oczywiście zapraszam na kolejne wydania. A jutro zapraszam na program Poranek w Nowinkach. To już o godzinie 9:00. Zapraszam.

cieplej niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what your color, just feel it, feel that city of dream, and this is real.

Mamy dzisiaj piątek, 11 dzień września i 254 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jacek, Dagma i Prot, ale także Jan, Felik, Wincenty, Teodora, Emiliana, Jacenta, Aisza, Bonaventura, Diomedes, Hiacynt, Krzesław i Pafnucy. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Przypominam, że również dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Dzień Pamięci jest obchodzony. No w końcu mamy 11 września. No i informacje klubowe, a skoro tak, no to mam dla Was kilka propozycji na pewno bardzo, ale to bardzo atrakcyjnych. Jeżeli byście chcieli dzisiaj posłuchać Katarzyny Pakosińskiej, to będzie w ośrodku Ruczaj od godziny 18 występowała. Natomiast generalnie proponuję Wam koncert nie byle jaki, bo koncert w Operze Krakowskiej, koncert dla Piotra S. Koncert, który rozpocznie się już w sobotę o godzinie 18. Przypominam, Opera Krakowska na ulicy Lubicz.

To okazja do wysłuchania praktycznie całego składu zespołu Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo piękny koncert poświęcony Piotrowi Skrzyneckiemu. Zapraszam serdecznie. Informacje bieżące. Ja chciałbym przypomnieć, że ruszył już nabór do otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej. Program będzie realizowany od 16 października do 29 stycznia. Ponad 100 godzin wykładów, zajęć praktycznych. No i przy okazji oczywiście możliwość porozmawiania z fotografikami, pracownikami Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i Film Akademia, także Politechniki Krakowskiej i członkami Polskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, bo właśnie oni będą prowadzili zajęcia. Sam program przygotowany jest dla osób zainteresowanych fotografią w różnych aspektach, fotografów chcących uzyskać swoje umiejętności i pogłębić dotychczasową wiedzę, ale także dla początkujących pasjonatów. A zapisy prowadzone są w Krakowie, na ulicy Kanoniczej 1 w budynku Politechniki Krakowskiej, pokój 107. Zapraszam oczywiście do udziału. No i kino, moi drodzy, skoro tak, no to myślę, że dobrą propozycją dla osób, które chciałyby się wybrać do kina w najbliższych dniach, będzie na przykład na to obejrzenie filmu Totalna Magia. Film do obejrzenia jak najbardziej, premierowo już dzisiaj, na przykład o godzinie 17.25, ewentualnie w sobotę o godzinie 17.25 i 20.20. A film z doskonałą obsadą, no bo Sandra Bullock, Nicole Kidman, Diane West i Stockard Channing występują, a tutaj mowa jest o wielopokoleniowym rodzie czarownic, które chcą zdjąć klątwę. Czy im się to uda? No cóż, macie szansę zobaczyć na własne oczy. W kinach, w multikinie, 17.25, dzisiaj i jutro. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta jest po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą atmosferę, dobrą muzykę, ciekawe rozmowy. To wszystko w ramach Radia Nowinki. A przy okazji, jeżeli są osoby, które chciałyby ewentualnie spróbować swoich sił w realizacji czy produkcji radiowej, oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych, no bo w końcu Radio Nowinki to nie tylko dla Was, ale również Wy. Jednym słowem, zapraszam do słuchania i udziału w prowadzeniu programów.

Mamy dzisiaj piątek, 11 dzień września i 254 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jacek, Dagma i Prota, ale także Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenta, Aisza, Bonaventura, Diomedes, Hiacynt, Krzesław i Pafnucy. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Przypominam, że również dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Dzień Pamięci jest obchodzony. No w końcu mamy 11 września. No i informacje klubowe, a skoro tak, no to mam dla Was kilka propozycji na pewno bardzo, ale to bardzo atrakcyjnych. Jeżeli byście chcieli dzisiaj posłuchać Katarzyny Pakosińskiej, to będzie w ośrodku Ruczaj od godziny 18 występowała. Natomiast generalnie proponuję Wam koncert nie byle jaki, bo koncert w Operze Krakowskiej, koncert dla Piotra S. Koncert, który rozpocznie się już w sobotę o godzinie 18, przypominam, Opera Krakowska na ulicy Lubicz. A będzie to okazja do wysłuchania praktycznie całego składu zespołu Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo piękny koncert poświęcony Piotrowi Skrzyneckiemu. Zapraszam serdecznie. Informacje bieżące. Ja chciałbym przypomnieć, że ruszył już nabór do otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej. Program będzie realizowany od 16 października do 29 stycznia. Ponad 100 godzin wykładów, zajęć praktycznych. No i przy okazji oczywiście możliwość porozmawiania z fotografikami, pracownikami Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i Film Akademia, także Politechniki Krakowskiej i członkami Polskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, bo właśnie oni będą prowadzili zajęcia. Sam program przygotowany jest dla osób zainteresowanych fotografią w różnych aspektach, fotografów chcących uzyskać swoje umiejętności i pogłębić dotychczasową wiedzę, ale także dla początkujących pasjonatów. A zapisy prowadzone są w Krakowie na ulicy Kanoniczej 1 w budynku Politechniki Krakowskiej, pokój 107. Zapraszam oczywiście do udziału. No i kino, moi drodzy, skoro tak, no to myślę, że dobrą propozycją dla osób, które chciałyby się wybrać do kina w najbliższych dniach, będzie na przykład na to obejrzenie filmu Totalna Magia. Film do obejrzenia jak najbardziej premierowo już dzisiaj, na przykład o godzinie 17.25, ewentualnie w sobotę o godzinie 17.25 i 20.20. A film z doskonałą obsadą, no bo Sandra Bullock, Nicole Kidman, Diane West i Stockard Channing występują, a tutaj mowa jest o wielopokoleniowym rodzie czarownic, które chcą zdjąć klątwę. Czy im się to uda? No cóż, macie szansę zobaczyć na własne oczy. W kinach, w multikinie, 17.25, dzisiaj i jutro. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę

internetową www.nowinki.pkl.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta jest po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą atmosferę, dobrą muzykę, ciekawe rozmowy. To wszystko w ramach Radia Nowinki. A przy okazji, jeżeli są osoby, które chciałyby ewentualnie spróbować swoich sił w realizacji czy produkcji radiowej, oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych, no bo w końcu Radio Nowinki to nie tylko dla Was, ale również Wy. Jednym słowem, zapraszam do słuchania i udziału w prowadzeniu programów.

Inżynierskie historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Po tej stronie Tomasz Kapuśniak, a witam Was serdecznie w programie Inżynierskie Historie. A dzisiaj moi drodzy, będziemy mówili o betonie. Beton, no cóż, no politycznie rzecz ujmując, to wiadomo co to znaczy, a technicznie, no to w zasadzie każdy wie, no trochę cementu, trochę żwiru, trochę piachu, trochę wody, no i w zasadzie mieszanka gotowa. No ale czy takie proste to jest, jakby się mogło wydawać? No nie do końca. Zresztą beton nie jedno ma imię, no bo różne rzeczy z niego można było robić. Budynki, no to znamy, konstrukcje oczywiście znamy. A swoją drogą to nawet jednostki pływające z betonu są wykonywane. W czasie wojny Niemcy na przykład wybudowali statki, a w trochę późniejszym okresie nawet studenci naszej uczelni no dwukrotnie podchodzili do problemu stworzenia jednostek pływających skonstruowanych z betonu. Co prawda chodziło już tutaj oczywiście o pewne specyficzne, że tak powiem, już odmiany gatunkowe betonu, ale nie zmienia to faktu, że cały czas mówimy o czymś, co w zasadzie znamy.

No właśnie, co wiemy na temat historii betonu? Okazuje się, że beton, czyli sztuczny kamień, jakbyśmy to określili według starożytnych, był używany już w starożytności. Najpierw znano go w Asyrii, a potem używano w starożytnym Rzymie. Zresztą już od czasów Republiki, bo około 200 naszą erą zaczęto właśnie tam to stosować dosyć intensywnie. Co prawda tamten beton różnił się troszeczkę od betonu współcześnie użytkowanego, no bo była to mieszana generalnie piasku, drobnych kamieni, no i zaprawy wapiennej. Chociaż też trzeba zaznaczyć, że Rzymianie na przykład dodawali do niego popiołów wulkanicznych, co powodowało, że był to materiał nad wyraz odporny, jeżeli chodzi o oddziaływanie wody, i po prostu nie przepuszczał jej. Współczesne betony, no, żeby osiągnąć taki status, muszą mieć dodatkowe materiały użyte do jego komponowania. Jednym słowem, tak to mniej więcej wyglądało. Później długo o tym betonie nie zapominano, no bo konstruowano coraz dziwniejsze rzeczy, no bo dość powiedzieć, że akwedukty rzymskie, niektóre działają nawet do dzisiaj, to też trzeba podkreślić, no a poza tym w latach 118-125 naszej ery została z betonu wykonana kopuła Panteonu. Mówię o tym akurat nie bez kozery, no bo ta kopuła miała 43 metry średnicy, ponad 43 metry. I co więcej, jest to beton lany. Podkreślam to o tyle, że jest to chyba do tej pory największa konstrukcja betonowa wykonana właśnie z betonu lanego. Nie żelbetonu, nie konstrukcji wzmacnianej. Tą, którą akurat stosujemy w tej chwili. Można było oczywiście odnosić do paru innych rzeczy, ale jest to na pewno jeden z takich przykładów niewątpliwie wykorzystania akurat zalet właściwości betonu w starożytności. Co istotniejsze, ta kopuła dotrwała do dnia dzisiejszego. Mniej znanym, albo może inaczej, znanym bardzo, ale niewiązanym z tym przykładem jest chociażby Hagia Sofia, czyli w tym momencie budynek znajdujący się w dzisiejszym Stambule. O tym akurat wspominam dlatego, że te konstrukcje oczywiście były znane, używane już w starożytności na początku średniowiecza, natomiast później o betonie zapomniano, to znaczy inaczej, stosowano akurat różnego typu zaprawy, bo nawet na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu fundamenty kościoła na Ostrowie Jedlińskim właśnie z niego były wykonane. Natomiast, jeżeli chodzi o właściwości konstrukcyjne, no cóż, o tym niewątpliwie zapomniano. Długo nie wiedziano, co się, z czego to było wykonywane, ale później oczywiście beton niejako został odkryty na nowo. I dość powiedzieć, że w momencie, kiedy powstał tak zwany cement portlandzki, no to w tym układzie zaczęto stosować ponownie beton. Generalnie też należałoby chyba powiedzieć, że beton jako taki został na nowo, że tak powiem, opatentowany w początkach wieku XIX, chociaż trzeba przyznać, że już wcześniej, bo w połowie wieku XVIII wykonana tą metodą została pewna latarnia morska, to też należałoby chyba mocno podkreślić.

No właśnie, został beton odkryty na nowo. No oczywiście należałoby jeszcze podwiedzieć, że później zaczęto już w tym momencie rozwijać te technologie, bo oczywiście pojawiały się żelbetony, czyli beton wzmacniany ze zbrojeniem, który oczywiście odznaczał się znacznie lepszymi właściwościami mechanicznymi. Natomiast nie można zapominać o jednej rzeczy, bo zaczęto stosować beton, powstawały coraz nowe konstrukcje, ale niejednokrotnie już po kilkudziesięciu latach te konstrukcje, no powiedzmy, ulegały zmęczeniu, trzeba było je niszczyć i tak dalej, a konstrukcje rzymskie, też betonowe konstrukcje rzymskie mające ponad 2000 lat, czy około 2000 lat, nadal stały i nadal były w pełni funkcjonalne. No i tutaj zaczęły się dylematy, z czego to wynikało. No i naukowcy podchodzili do tego, no prawie że jak pies do jeża, raz z jednej, raz z drugiej strony, ale nie mogli zgłębić tego problemu.

Przed chwilą, mówiąc o składzie betonu tego starożytnego, wspomniałem o tej specjalnej domieszce, którą akurat była tam stosowana, czyli te popioły wulkaniczne, czyli tak zwana pukolana. I właśnie temu dodatkowi przypisywano właściwości betonu, a w zasadzie jego trwałość, niezawodność i możliwość wykorzystywania na dłuższą metę oraz to, że te konstrukcje rzymskie nadal funkcjonują. Tak jak powiedziałem, na pewno dodatek akurat wspomnianego popiołu wulkanicznego powodował to, że były to materiały, które były nad wyraz odporne na powstawanie, akurat na przeciekanie i wilgoć. W związku z tym konstrukcje, które były z niego wzniesione, jak najbardziej się sprawdzały i funkcjonują do dzisiaj jako, no powiedzmy, takie elementy infrastruktury rzecznej, wodnej, no bo najlepszy przykład to są akwedukty rzymskie, które w niektórych przypadkach akurat funkcjonują do dzisiaj. No ale coś się nie zgadzało.

No właśnie, co się nie zgadzało? No, bo cały czas znajdowano akurat w tym betonie rzymskim, w zasadzie próbkach, które były pobierane, ślady wapienia. No, generalnie początkowo zakładano, że to po prostu jest efekt pewnych niedoróbek, błędów technologicznych, no bo sprawiało to wrażenie, powiedzmy, niechlujnie, źle mieszanych, że tak powiem, mieszanek, które w efekcie po prostu krystalizowało się wapno i powstawało coś, co powiedzmy we współczesnym betonie byłoby raczej uznane jako poważny błąd czy niedoróbka. No i tak akurat cały czas do tego problemu podchodzono. Nie można było odszukać, że tak powiem, jakiegoś, znaleźć odpowiedzi, która byłaby, powiedzmy, wiążąca. Zresztą ta wiedza, ta tajemnica inspirowała naukowców do prowadzenia badań przez całe dziesięciolecia. I ta szczególnie zagadkowa była wytrzymałość konstrukcji betonowych narażonych na wyjątkowe trudne warunki, czyli te, które właśnie o których mówiłem, w sąsiedztwie wilgoci, doki, kanały ściekowe, faluchrony, no i budowle wniesione w miejscach aktywnych sejsmicznie, no bo też trzeba przyznać, że budynek, znaczy kopuła Hagia Sofii znajduje się na terenie aktywnym sejsmicznie. No oczywiście Rzym też jest nawiedzany przez trzęsienia, ale słabsze niż na przykład Turcja, czego mamy przykład w tej chwili. No i szukano rozwiązań akurat, które byłyby podpowiedzią do tego, co było wyznacznikiem tej wytrzymałości betonu. No i tak jak wspomniałem, przez wiele, wiele, wiele lat uznawano, że prawdopodobnie była to właśnie kwestia tej pucolany, czyli popiołów wulkanicznych, które miałyby umożliwić, że tak powiem, właśnie te super właściwości.

No ale niedawno, dopiero w sławnym MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, tudzież kooperacji z Harvard University i innych laboratoriów, które były powiązane we Włoszech i Szwajcarii, zaczęto odkrywać zdolności starożytnego betonu do regeneracji. To akurat nie wyjaśniało, dlaczego akurat pucolana miałaby akurat taki wpływ. No i tutaj pojawiła się kolejna zagadka, bo jeżeli nie to, to co? No i zaczęto odszukiwać coraz nowsze dane, dokonywać próbki coraz niższych pokładów tego betonu z różnych miejsc. No i w każdym z tych przypadków zaczęto dopatrywać się czegoś, co było niesamowicie zaskakujące. Otóż okazuje się, że na przykład struktury betonowe, które są współcześnie wykonywane, jeżeli są narażone na duże wibracje, czyli na przykład sejsmikę i tak dalej, no to one po prostu pękają, no i stąd wynika, powiedzmy, ich obniżona trwałość. Natomiast w przypadku betonu rzymskiego okazało się, że nie do końca, bo odkryto coś, co było niesamowicie zaskakujące. Otóż ten rzymski beton ulegał samoleczeniu.

samoleczenie betonu no, brzmi jak patent na niezniszczalne konstrukcje. No, w pewnym sensie oczywiście tak było. No i właśnie wtedy zaczęto wiązać akurat te właściwości rzymskiego betonu właśnie z tymi kryształami wapiennymi, wapieniami, które w betonie się pojawiały. Tak jak powiedziałem, pierwotnie uznawano, że w zasadzie lekceważono obecność akurat tych drobinek wapienia, ponieważ uważano, że jest to uboczny skutek właśnie niedbałego mieszania masy betonowej, no, ewentualnie niskiej jakości surowców. No i właśnie tutaj zaczęto dopatrywać się, że właśnie te wapienne okruchy dają betonowi zdolność samoleczenia, czego wcześniej nie dostrzegano albo ignorowano.

No i właśnie te okruchy, wapienie, które znajdowano w rzymskim betonie, zaczęto w tym momencie poddawać analizie, skąd się tam wzięły i co za tym idzie. No i tutaj zaczęto dochodzić do wręcz niesamowitych wniosków, bo dotychczas przyjmowano za pewnik, że do betonu Rzymianie używali wapna gaszonego. Chodzi o to, że jeżeli wypali się wapień, uzyska się wapno, czyli no, w tej chwili już cement również się uzyskuje w podobny sposób. W skrócie, że tak powiem ujmując, bo to już wchodzimy w szczegóły ściśle technologiczne. W każdym razie to palone wapno zalewa się wodą, no i później jak ono już dojdzie do siebie, no to bierzemy, mamy taką papkę, którą dokładamy do betonu i wszystko jest ok. Okazuje się, że prawdopodobnie do betonu Rzymianie dodawali jednak nie wapna gaszonego, tylko wapna palonego. W efekcie, jeżeli wykonywana była mieszanka, tam zachodziła reakcja egzotermiczna, czyli po prostu to gaszenie, że tak powiem, niejako w obrębie struktury betonowej. Mieszanka była cieplejsza, to jest jedna, te reakcje wszystkie zachodziły, ale co istotniejsze, nie proporcje były tak dobrane, że nie w wyniku tych reakcji nie wiązane były, że tak powiem, wszystkie zasoby tego wapna. To wapno częściowo zostawało w strukturach betonu. I co więcej, w momencie, kiedy pojawiały się kolejne zjawiska, czyli powiedzmy jakieś mikropęknięcia spowodowane sejsmiką, wibracjami, czy ewentualnie no, jakimiś innymi czynnikami, w momencie, kiedy dostawała się odrobina wilgoci, dostawała się odrobina powietrza, niejako te drobiny wapnia ponownie zaczynały reagować najprawdopodobniej i w efekcie ten beton, że tak powiem, ulegał samoregeneracji. No jednym słowem prawie, że perpetuum mobile.

No, przy okazji oczywiście pojawia się jeszcze jedna kwestia, o której nie można pamiętać, no bo w przypadku konstrukcji betonowych, zwłaszcza tych wielkich konstrukcji betonowych, biorąc pod uwagę, że tak powiem, technikę wykonywania odlewów i tak dalej, zaczyna być istotne, aby zachować odpowiedni rytm wykonywania tych odlewów. Dodatkowym efektem stosowania wapna palonego było to, że po prostu było to masa betonowa, która miała, no powiedzmy, troszeczkę odmienną strukturę i właściwości niż taka, którą byśmy użyli z wapnem gaszonym, ponieważ była to produkcja, reakcja zachodząca na gorąco. Co więcej, powstawały tam akurat również i związki, które w normalnych warunkach by nie występowały. A co więcej, również to podgrzanie materiału betonu powodowało, że wiązał on się troszeczkę szybciej i pozwalał budować, przyspieszyć, że tak powiem, proces odlewania kopu, co miało akurat kolosalne znaczenie dla, powiedzmy, tempa prac z jednej strony, a równocześnie umożliwiało w tym momencie wykonywanie naprawdę dużych konstrukcji właśnie tą metodą. No i te reakcje, które powodują, że rekrystalizacja węglanu wapnia następowała w wyniku akurat dodatkowych pęknięć i tak dalej, no w reakcji również ze wspomnianym popiołem wulkanicznym właśnie powodowało powstawanie leczenia, czy w zasadzie zaleczania tych ubytków, które w takiej konstrukcji betonowej powstawało. Dość powiedzieć, że właśnie w czasie eksperymentów zespołom badawczym udało się stworzyć próbki betonu mieszanego na gorąco zarówno według starożytnej, jak i współczesnej receptury i doprowadzili do pękania, a następnie przez pęknięcia wpuścili wodę. No i w ciągu 2 tygodni pęknięcie całkowicie się zagoiło i woda nie mogła już przepływać. Identyczny kawałek betonu wykonany bez udziału wapna polonego nigdy się nie zagoił, a woda wciąż przepływała przez próbkę. Jednym słowem, to zjawisko zostało odkryte. A to oznacza, moi drodzy, że tego typu konstrukcje, jeżeli byśmy zaczęli je stosować w tej chwili przy podobnych zasadach, mogłyby wpłynąć na po pierwsze wydłużenie okresu użytkowania budynków, ale co też nie jest bez znaczenia i na co zwraca się ostatnio uwagę, stosując akurat wydłużone okresy używania obiektów, można doprowadzić do sytuacji, kiedy po prostu znacznie mniej betonu czy innych materiałów tego typu się będzie zużywało. A skoro mniej się pali cementu, wapna i innych materiałów, mniej się zużywa energii, mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Jednym słowem, wychodzi na to, że stosując te starożytne rozwiązania, czasami udaje nam się znaleźć lek na to, aby polepszyć również właściwości materiałów stosowanych współcześnie. Jednym słowem, beton, który znamy, może się okazać czymś, co dopiero poznamy.

Za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, który go zrealizował, poprowadził, a ze swej strony oczywiście zapraszam na kolejne wydania. A jutro zapraszam na program Poranek w Nowinkach. To już o godzinie 9. Zapraszam.

Mamy dzisiaj piątek, 11 dzień września i 254 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jacek, Dagma i Prot, ale także Jan, Felik, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenta, Aisza, Bonaventura, Diomedes, Hiacynt, Krzesław i Pafnucy. Sonizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Przypomnę

to okazja do wysłuchania praktycznie całego składu zespołu Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo piękny koncert poświęcony Piotrowi Skrzyneckiemu. Zapraszam serdecznie. Informacje bieżące. Ja chciałbym przypomnieć, że ruszył już nabór do otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej. Program będzie realizowany od 16 października do 29 stycznia. Ponad 100 godzin wykładów, zajęć praktycznych. No i przy okazji oczywiście możliwość porozmawiania z fotografikami, pracownikami Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i Film Akademia, także Politechniki Krakowskiej i członkami Polskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, bo właśnie oni będą prowadzili zajęcia. Sam program przygotowany jest dla osób zainteresowanych fotografią w różnych aspektach, fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności i pogłębić dotychczasową wiedzę, ale także dla początkujących pasjonatów. A zapisy prowadzone są w Krakowie na ulicy Kanoniczej 1 w budynku Politechniki Krakowskiej, pokój 107. Zapraszam oczywiście do udziału. No i kino, moi drodzy, skoro tak, no to myślę, że dobrą propozycją dla osób, które chciałyby się wybrać do kina w najbliższych dniach, będzie na przykład na to obejrzenie filmu Totalna Magia. Film do obejrzenia jak najbardziej, premierowo już dzisiaj, na przykład o godzinie 17.25, ewentualnie w sobotę o godzinie 17.25 i 20.20. A film z doskonałą obsadą, no bo Sandra Bullock, Nicole Kidman, Diane West i Stoka Channing występują, a tutaj mowa jest o wielopokoleniowym rodzie czarownic, które chcą zdjąć klątwę. Czy im się to uda? No cóż, macie szansę zobaczyć na własne oczy. W kinach, w multikinie, 17.25, dzisiaj i jutro. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta jest po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą atmosferę, dobrą muzykę, ciekawe rozmowy. To wszystko w ramach Radia Nowinki. A przy okazji, jeżeli są osoby, które chciałyby ewentualnie spróbować swoich sił w realizacji czy produkcji radiowej, oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych, no bo w końcu Radio Nowinki to nie tylko dla Was, ale również Wy. Jednym słowem, zapraszam do słuchania i udziału w prowadzeniu programów.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Otwieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Keysless Rockers, Keysless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Keysless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Słuchajcie najlepszego radia na krakowskich uczelniach, Radio Nowinki. Poleca zespół Wicked Mind. Wandering the world.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: pičku materinu. Thank you.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!